0: SK Przemyśl.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyt,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: na środę bardzo majowe. W zestawie dla Przemyśla okolic naszego miasta, ale i dla regionu mamy dziś słońce i błękitne niebo, choć około południa też trochę więcej chmur i może miejscami zagrzmieć i przelotnie popadać. Do tego ciepło, bo do 25 stopni, no i mocniej powieje. W porywach do nawet 70 km na godzinę.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa wnioski o tymczasowy areszt, a jeden już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
2: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
1: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
3: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
1: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
4: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski, masz problem ze znalezieniem pracowników do pracy sezonowej? Chcesz zatrudnić cudzoziemców? Przyjdź na dzień otwartym. Rozwijemy wątpliwości i wyjaśnimy formalności. To zapro od Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. To w najbliższy poniedziałek od 10 do 13 w siedzibie placówki przy Katedralnej. Pierwszy finałowy mecz przegrany. Czas na drugi i trzeci. Futsaliści Eurowusu Przemyśl rozegrają je z Piastem Gliwice na wyjeździe. W piątek od 18 i w sobotę od 15. Walka o tytuł Mistrza Polski toczy się do 3 zwycięstw, więc ewentualne kolejne spotkania odbędą się w Przemyślu 8 i 9 czerwca.
4: Jankes,
5: Kama i Wiktor.
6: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
7: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
8: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankiest przy ekspresie do kawy.
6: To prawda. No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
8: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
7: Aha, zróbmy to.
6: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
7: No i słusznie.

0: Ale fajnie czas zasuwa, 8 minut po godzinie 6, tutaj SK w środę 20... Ojejkuś, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja!
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie mówić do oficjalnej zmiany daty.
2: I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa. Jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego, no i każdy jakieś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć, moje królestwo, poranne to auto. Jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie. Więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
1: Okej. Narobił pan smaka na małe co nieco.

0: Macie coś takiego słodkiego?
1: Mm-hmm.
0: Miodowego?
2: Jankę, Sama i Wiktor.
0: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
3: No. A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Okej. Okay.
1: Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego?
1: Mhm.
0: Miodowego?
2: Mhm.
0: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
3: No. A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: No właśnie, poinformowałem. Weszli na Instagrama niepotrzebnie, jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.
0: Czekaj, mikrofon, ale patrz, sam
3: wyłączył
0: ci...
3: sobie tutaj.
2: Ty sobie wyłączysz, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
0: Ach, tutaj, no tak, okej. Okay.
2: Kolanem.
3: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
2: O, cię kręcę. I to już nie jest żoną.
3: Nie jest żona, bo żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
0: Ale mam pytanie. Skąd wiadomo akurat, ci co pisali ten artykuł wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
1: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
0: No tak.
2: No dobrze, to ma to sens. No.
0: Przeglądamy i super niania, to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak.
4: Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
1: O, a gdzie?
4: Napisali, że w bikini, tak napisali. W bikini.
1: To nie znam takiej miejscowości.
2: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem, ale to jest ładnie.
0: Zaraz za Mielnem podobno.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Jest też bikini dolne, to u SpongeBoba.

0: Tutaj RSK 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcie, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękne people. Jankes,

0: Reklama.
1: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
2: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie. Jogurt pitny Jowi 350 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602-179-897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
10: I po reklamie.
11: W gruzach na dziś na razie pogodnie, ale potem niewykluczone są też przelotne opady i lokalne burze. Do tego mocniej powieje, bo to nawet 70 km na godzinę, a temperatura podskoczy do 25 stopni. Taura, teraz przypominam, by zdjąć nogę z gazu na obwodnicy naszego miasta, bo w rejonie skrzyżowania Alei Wolności z Zadłużańską mamy aktywny fotoradar.
12: Już prawie 6.30, to jest News. Marcin Procki. Zapraszam. Kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął.

0: Na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
1: SK Sport News.
0: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
2: O, przez Gorzów nie będą jechać. Słyszałeś, Jankę? No.
3: Jankes, Kama i Wiktor. W radiu
4: SK. Dzień dobry, good morning. Mamy środę, czyli w pół do piątku już.
5: Czyli dzień samorządu terytorialnego. Mm-hmm. I na jakim terytorium słuchacie SK? Mm-hmm.
6: Witam serdecznie w ten środowy poranek. Ja was słucham z samochodu, z Niemiec. Online. Pozdrawiam serdecznie.
7: O, guten morgen.
8: Morgen. Bardzo dobrze. Hej, hej.
7: Dołączcie do porannego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
5: Ja.
7: Rufen Sie jetzt an.

0: Za chwilę u nas urodziny Zeską, a teraz zaśpiewała ładnie, ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham troszkę.
1: To troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Mm-hmm. Chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: No tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy, sprawdzamy z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko, SK. Ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego. O. I pozdrawiam Enkesa bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej, porannej porze. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
2: I tylko jest jeden mały problem.
0: Co? Kawa? To żaden problem.
2: Pełna żywych robaków.
0: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę? Jankes,
1: Kama. Ale pamiętacie, jak tam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia, no.
4: Reklama.
5: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Stara Ujeżdżalnia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja, Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Active. I po reklamie. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue light.

0: jeje, śniadanie. Przykama jest gotowa.
1: Przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
2: To jakoś... Czekaj, nadal myślę.
3: Po tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
2: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon!
1: Szymon!
2: Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
3: Szymon!
1: Dzień dobry. Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
3: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
1: Brawo! Szymuś. Jak, powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale coś tam jest.
1: Okej. Okay. No czy, no dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
1: O, nie najgorzej.
3: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział. Tak, nie za późno, nie za wcześnie. No.
1: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat, miałem, jak się całowałem z dziewczyną.
3: I tak? Po raz
2: pierwszy. Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: Ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
3: No dobra, nie o tym.
2: Szymon, słuchaj, no, my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
3: Jak Kizo.
2: No.
3: Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.
2: Dlaczego ciężki?
1: Ojejku.
4: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
1: I bardzo dobrze.
2: Ty, ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa. No właśnie. W ogóle nie zmęczony.
3: To może

0: mała ulga na sam start i dołożymy stówkę do pierwszej wypłaty. Już teraz to robimy specjalnie dla ciebie. Normalnie życie sobie za to ułożysz.
1: No, życie to na pewno.
2: W zgłoszeniu jest napisane, że stówka przyda się na start dorosłego życia. Może na pierwszy poważny kebab po imprezie, no, tak, albo wkład własny do paliwa.
3: A co to jest poważny kebab, przepraszam?
1: Słucham?
3: Co to jest poważny kebab?
0: XXL.
1: No, dobre.
2: Taki,
1: dobre.
2: Który
4: poważny.
2: Poważnie czujesz przez 3 dni.
1: Poważnie
3: czujesz. No to tego ci życzymy. Okej.
1: Okay. No, Szymon, dziękuję bardzo.
2: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
1: No to już nigdy nie zmieni, niestety.
2: No, ustalmy po prostu pewne fakty.
0: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
1: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
3: Może
1: się
3: tak, może nie.
0: No pamiętaj,
3: dowiaduj się.
0: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
0: ty?
5: Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty chyba masz robić? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: 4 minutki do godziny 7 tutaj Eska w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: I o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Young Youngers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: To już ten czas i w prognozach ta temperatura, żeby przypomnieć o tym, by nie zostawiać w samochodzie dziecka czy zwierzaka. W Przemyślu i regionie potem 25 stopni, ale synoptycy nie wykluczają też potem przelotnych opadów, może również zagrzmieć. Jutro i w piątek poniżej 20, dwójki wrócą do nas od soboty i zostaną na dłużej.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie z strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
1: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
3: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
4: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
5: Ja tylko na skateparku zakładam.
6: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
1: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
7: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski. W wojewódzkim szpitalu w Przemyślu działa już gabinet psychologiczny dla kobiet w okresie okołoporodowym. Mogą tam przyjść również mężczyźni, którzy wspólnie z partnerką przechodzą przez ten czas i

0: Przemyśl News.
1: Krzysztof Pomorski. W Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu działa już gabinet psychologiczny dla kobiet w okresie okołoporodowym. Mogą tam przyjść również mężczyźni, którzy wspólnie z partnerką przechodzą przez ten czas ich

0: Do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
1: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze.
2: No to halo?
3: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
1: I słusznie, bardzo dobrze. Wszędzie jesteśmy.
4: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
0: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem. Też fajnie.
1: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
5: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak
0: i
3: tylko znajdę.
2: I bardzo nawet dobrze. Wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy. No i lecimy z pierwszym pytaniem.
5: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
4: Bratem.
0: Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
6: I ma siostrę.
0: Ja tego nie
2: mieć
0: widziałem.
2: Takiego dziadka.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
0: No ale może się do roboty, szybciej, tylko nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
7: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
5: Drugie.
3: Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji SK budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
7: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobrze, bądź pewny. Jesteś przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
7: Ormianie? Boże, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
3: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
2: Ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii.
0: No.
2: Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no
2: prawda?
0: Tak. No.
2: No,
0: a co, Armiani?
7: No trudno. No.
0: Dziękuję.
7: Ale i tak was pozdrawiam. Miłego
2: my
7: dnia.
2: Ciebie również. Pięknego dnia ci życzymy.
3: A dobra, mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
2: A.
3: No tak, Samoa.
2: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Telefon przy uchu, bardzo prosimy, i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
8: Gdynia z lewej.
2: To jest dobrze.
0: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Gdańsk.
2: Chociaż tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę.
2: No,
0: ale jest okej, rzeczywiście. Dobra, patrzymy dalej.
5: Piąte.
3: I znowu mapa. Słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
8: Hiszpański.
2: Też tak Brazylii. Myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
3: Tak jest. To jest
0: dziękujemy.
3: Język, którego używa tam największość.
0: Możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
8: Przepraszam sobie bardzo.
0: Proszę
2: ale
0: bardzo, dziękujemy.
2: Dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
9: Halo, dzień dobry.
0: No, dzień dobry. Słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
3: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki. Prosimy.
10: A ja wolę moją mamę.
3: Co jest dalej?
9: To ma włosy jak atrament.
0: Dobrze,
2: brawo. Taśma profesjonalna wjechała jak ta lala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
5: Siódme.
3: A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
9: Do wszystkiego.
0: Dobrze,
3: prawidłowa odpowiedź.
2: Ten teges, wichajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
9: Praca.
2: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
0: Praca.
9: Innym razem, w piątek.
6: Może przerwa w pracy.
0: No.
2: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
9: Okej.
0: Okay. Pomyśl o kamie.
2: Umówione.
0: Dziękujemy.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich, mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich, mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszło naprawdę?
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: jest. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Przed nami kolejny bardzo ciepły i majowy dzień, dlatego przypominamy, żeby ani na chwilę nie zostawiać dziecka w samochodzie.
8: W takim samochodzie 50-60 stopni, to jest bardzo krótki czas, kiedy to auto jest nasłonecznione.
7: To szef przemyskiego pogotowia Rafał Kijanka. Dziś do 25 stopni. Potem mocniej powieje, ale też popada.
9: O 7.30 zaczyna Męska News. Marcin Procki. Zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie. Tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
10: SK Sport News.
9: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
11: Jankes i Wiktor.
12: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po siódmej, to jest nasze terytorium.
13: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
14: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.
13: Curyski to z miejscowości Córki.
12: Mhm, zaraz za Curichem. Zapiszcie się do naszego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie.

0: Dawid super podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Sielsk do Warszawy.
3: Bardzo dziękuję.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie. Jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
0: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć. Wiktor?
5: 1, 2, 3, 4.
6: Kama. Kama.
1: Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5-4-3-2-1.
6: To promocja.
7: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
8: dmuchanym flamingiem?
7: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
12: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie na Punkor. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego dorzucamy jeszcze Nosela i mamy dawkę wybuchową.
2: Tak jest. No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKP.pl.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały. Au.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9 w środę, to jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
4: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z Refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, że obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
5: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje. Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
4: Jasne, już robię.
5: Dobrze.
4: Momentik tylko wezmę.
5: To tak. Niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier, przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
4: Już momencik, już wkładam zęby.
5: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
4: Da.
5: Długopis pani ma?
4: Tak.
5: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
4: Okej, górę już mam.
5: I jak wyszło?
4: No, w miarę.
5: Od którego zęba się zaczęło pani?
4: Od lewej... zaraz pani powiem dokładnie.
5: Zazwyczaj od piątki można by
4: piątka,
5: było.
4: Piątka, tak, od piątki.
5: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu

0: pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
1: Od dołu deski, tak?
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: Aha.
0: I co widać?
1: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
0: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na

0: kredkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk, dobrze?
1: Od dołu deski, tak?
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: Aha.
0: I co widać?
1: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
0: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na

0: Teddy, Duży Swims w Radiu SK, 6 minut chyba nie za mi godzina 8, fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów, ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda?
1: Popularna apka, popularna. I o tej popularności będzie mówił Marcin Procki w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda powróciła
5: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
6: SK Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na

0: Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: prognozy na środę bardzo majowe. W zestawie dla Przemyśla okolic naszego miasta, ale i dla regionu mamy dziś słońce i błękitne niebo, choć około południa też trochę więcej chmur i może miejscami zagrzmieć i przelotnie popadać. Do tego ciepło, bo do 25 stopni, no i mocniej powieje. W porywach do nawet 70 km na godzinę.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów. Szef MSWiA Marcin Kierwicz.

0: W podobnych sprawach śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
1: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
2: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
1: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
3: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych, jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
1: No, wyjaśnił wiceminister cyfryzacji Dariusz Estanderski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mstuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
4: SK Przemyśl. News.
5: Krzysztof Pomorski. Umowa podpisana, teraz czas na prace budowlane. W Przemyślu rozpoczęła się przebudowa budynku przy ulicy Dworskiego 100, a tam powstać nowa siedziba zespołu szkół elektronicznych i ogólnokształcących, mówi zastępca prezydenta miasta Krzysztof Majcher.
6: Chcemy stworzyć taki w ogóle taki kampus techniczny na średnim poziomie w tamtej części Przemyśla. Będzie to nowoczesna szkoła z nową bazą sportową również.
5: Nowa siedziba ma być oddana do użytku jesienią przyszłego roku. Za nami nabór projektów do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Do 9 czerwca potrwa ich weryfikacja. Samo głosowanie we wrześniu.
7: Jankę
8: i Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: My moglibyśmy wziąć udział w tych mistrzostwach, prawda? 3x3. Jestem z trzech, czuję.
10: I na kogo byśmy grali? Na powietrze.
9: Na wszystko.
11: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
9: dokładnie
11: układ.
10: A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
12: Cześć Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
13: Radio SK Londyn, 3 po 8.
10: Nie ma takiego miasta.
14: To

0: Nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy.
1: Jesteś Jankes, dzień dobry.
2: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
2: i
0: no.
2: On.
0: I on. Kto?
2: On.
0: Wiktor! Wiktor! Wiktor!
3: Dobra, lećmy dalej.
2: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
3: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
3: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
2: I to już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
2: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
2: Która posiada samoświadomość,
3: dobra,
2: tak.
3: No, słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: I jakie są wyniki?
3: No, nie poznaję siebie.
4: Jankę.

0: Tutaj SK, 16 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch. Śpioch.eu.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
3: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
4: Czy ty coś sugerujesz?
3: Ty, no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
5: Delikatnie.
0: Delikatnie.
3: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
0: Chcielibyśmy taką delikatność.
6: Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co, jak to, jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie.
7: Tak mi powiedział.
6: Naprawdę. No.
4: Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
3: Nie, nie, nie, to Bogaj. Nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
8: Kama mi kazała.
4: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
5: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
4: Okej. Okay. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego kraju?
5: Jeżeli chodzi o wakacje, to tak.
4: O. To jest fajne,
8: trzeba świętować, no.
3: Tylko wiesz, jak ustawisz sobie poprzeczkę tak wysoko, to ja nie wiem, czy już inne wakacje będą smakowały tak dobrze, jak odlot ściśle tajny.
6: Powiedziała to Kama, która z nami leci.
4: A te imieniny to konkretnie kiedy? Bo nie sprawdzałem, kiedy jest Jakuba w kalendarzu.
5: To jest podwójne świętowanie, bo to jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.
6: To zrobimy sobie w sobotę ewentualnie, tak, albo tak.
3: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening, a dokładnie Jankesowi i Wiktorowi i Bogajowi, bo też leci.
5: Choć to możemy poćwiczyć.
6: Tylko, że ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
3: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci. Tak.
6: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
4: Siemano, jest 20 rano.
6: No dobra, bo tak przeciągamy. Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
5: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym. Coś wymyślić.
3: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
4: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
6: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy dla ciebie informacje.
4: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
5: No dobrze, yeah! To nie wierzyłem. Zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
6: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
4: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
5: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
4: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos?
6: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
5: Tam, gdzie jest ciepło.

0: wyszło.
1: No to to akurat załatwione. Jest załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu

0: Tutaj jest 26 minut po godzinie 8, zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz też gadać o pogodzie, tak?
1: Słuchaj, Marcin Brodzki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę, ale gdyby u nas zamiast Marcina Brodzkiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Ciepłe noce za nami, poranek też już spoko, potem jeszcze lepiej, bo poranna zmiana synoptyków daje znać, że do południa będzie pogodnie, a temperatura podskoczy w Przemyślu i regionie do 25 stopni. Potem może przelotnie popadać i lokalnie zagrzmieć. W zestawie mamy też silniejszy wiatr, w porywach nawet do 70.
7: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez dwa tygodnie nie można wchodzić do lasu w Zieleniu w Warmińsko-Mazurskiem, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
8: Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
9: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
8: Jest dzień samorządu terytorialnego.
10: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terytorium.
11: Cześć, Radio SK. Ja was pozdrawiam z drogi do pracy, bo między Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze trzy ronda i na każdym mam ochotę zawrócić.
8: Do domu!
9: A Pruszków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły. Nie

0: To jest Eska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Ale poczekaj, no lewy odchodzi.
1: No. No odchodzi, ale uwaga, uwaga, podobno Łubu-Dubu, prezes klubu, ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora.
0: O,
1: naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie? Porto, tak, Jacob Kiwior.
2: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: Kuba Kawior!
0: Dajcie mi tamtego, no, kawiora mi nałóżcie.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG

0: 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
8: I po reklamie.

0: My tam na meczu, jak Polacy grali.
1: I się zgubiłeś.
0: No i tam te trójkąty, kwadraty były takie, chodziliśmy, gubiłem się.
2: Święty
0: ale,
2: Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
2: No dobra, ale
0: nie, tam nie lecimy, raczej nie, no Irlandią raczej nie pachnie.
1: No a gdzie myślicie, że lecimy?
2: Zostaliśmy obsypani właśnie podpowiedziami, mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy, co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
2: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Ja stawiam na Grecję.
1: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytna Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
0: euro,
1: by się zgadzało.
0: W euro się tam płaci.
1: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
0: sałatka,
1: że siedzą.
0: Lubimy.
1: Suszone owoce.
2: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało. Bogaj.
0: No Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
3: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
2: Czyli też Hiszpania.
3: Tak.
0: Malaga.
3: Malaga, na samym dole Hiszpanii.
2: Tak. Nagrało się i zapisało.
1: No to sprawdzimy już oczywiście w najbliższy piątek. Ja

0: A, chciałoby się powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: To było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.
3: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko

0: Przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays.
1: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Poranek nad Przemyślem i regionem pogodny, już bardzo ciepły. Potem temperatura podskoczy do 25 stopni. Po południu może też miejscami zagrzmieć. Aura, no to jeszcze granica. W Medyce 9 godzin czekają na odprawę ciężarówki, jedną autokary. W Korczowej stoją one jedną, a w Budomierzu samochody ciężarowe czekają godzinę, autobusy dwie.

0: Dni temu strażacy siłowo weszli m.in. do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter Eski Paweł Adamczewski.
1: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
0: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
2: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma...

0: Bakczy Mateusz Żukowski.
1: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma...

0: I selekcjoner Jan Urban mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
1: SK Przemyśl News.
2: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu trwa akcja pod hasłem rowerowe. Jeśli macie w garażu rower, którego już nie używacie, ale nadal jest sprawny, możecie go oddać do Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Tam przejdzie przegląd i trafi do dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka, mówi Jacek Podwyszyński ze Stowarzyszenia.
3: Ile tego sprzętu, że tak powiem, dostaniemy, tyle sprzętu przekażemy. Oczywiście właśnie po serwisie, czyli po wymianach tych, które muszą być zrobione. Oczywiście jak są partnerzy, którzy chcą przekazać taki sprzęt, to zapraszamy do współpracy.
2: Róża Wiatrów czeka na rowery do końca czerwca. Na terenie Przemyskiej Przystani Wodnej przy ulicy 22 stycznia.
4: Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest aż takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przechodzicie do pracy, jest tylko gorzej, albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

Idealne rozbudzenie. Wciąż Liquid on Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów w postaci dietetyków, czy też trenerów. A teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć. Dlatego, że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.

0: Wiek utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20.
1: Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.

0: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, to się czuje lub jest.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: I po reklamie.

To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów i tak okazało się, że na przykład jego Prayer in C w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radio SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barbs, Better Times, już teraz w Esty.

0: poleciał. No i poszło, a właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
1: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: No mnie się zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No yeah! To nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
0: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd? No wciąż nie wiemy. To pozostaje zagadką, więc jak będziecie śledzić od piątku naszą antenę, ale także media społecznościowe, to się wszyscy razem dowiemy, bo nikt z nas nie wie, dokąd tak naprawdę wystartujecie z lotniska. Dajcie znać, jak już dotrzecie. I czy fajnie, czy warto. Następnym razem może razem.
4: Autopromocja. Jak wkręcać?

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie.
9: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
12: I po reklamie.
13: Yes.

niech wam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra Check to You w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Yen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
6: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
5: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: Mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Stara Ujeżdżalnia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Active.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie. Jogurt pitny Jowi 350 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie 3 sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Hot plota. Plotki, sensacje, komentarze.
5: To będzie

0: ostatnia reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: To już ten czas i w prognozach ta temperatura, żeby przypomnieć o tym, by nie zostawiać w samochodzie dziecka czy zwierzaka. W Przemyślu i regionie potem 25 stopni, synoptycy nie wykluczają też lokalnych burz. W zestawie też mocniejszy wiatr. Jutro i w piątek max 118, a dwójki wrócą znów do nas od soboty.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
5: Na zegarach 10 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporter SK Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
6: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
5: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę,

0: Ani akcji serca, pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
1: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
0: A mężczyzna trafił do szpitala, lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
2: SK Przemyśl News.
3: Krzysztof Pomorski. Na skrzyżowaniu Alei Wolności i ulicy Zadwórzańskiej w Przemyślu pojawi się sygnalizacja świetlna. To oficjalna zapowiedź władz miasta po wczorajszym tragicznym zdarzeniu karetki z samochodem osobowym. Tomek Widak.
4: Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun poinformował, że skrzyżowanie było już wielokrotnie przebudowywane, a mimo fotoradaru nadal dochodzi tam do groźnych zdarzeń. Dlatego kolejnym krokiem ma być montaż świateł. Jeśli to nie poprawi bezpieczeństwa, miasto rozważy likwidację lewoskrętów z ulicy Zadwórzańskiej i Alei Solidarności.
3: Przypomnijmy, we wczorajszym wypadku zginął 83-letni kierowca osobówki, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala.
5: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 9:50, Felix Jen, Męskie Granie Orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue WD na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga, stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie, to przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko okej, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż do wyjścia z pracy.
1: Reklama. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Kawa mielona Prima 250 gramów. Tylko 12,99 za sztukę. Ser żółty Gouda Serowia. Jedyne złote 99 za 100 gramów.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: I po reklamie.

0: eksperci mówią, że nasze półki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę.
1: Radio SK. Reklama. Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
4: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Bricop

0: przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
3: I po reklamie.

Prawda jest taka, że dla mnie zamiast czterech pór roku, o których śpiewał Wiktor Waligura z Drejskulem, mogłaby istnieć jedna. Dobra, góra dwie. Wiosna i lato. Afera w komentarzach na naszym eskowym messengerze za 3, 2, 1, po 11 w Radiu SK. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej wam płynęła ta środa z Radiem SK.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik.
12: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
19: E-port. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
20: Na razie pogodnie nad Przemyślem i regionem, po południu miejscami może się pojawić jednak trochę więcej chmur i wcale nie wykluczone, że miejscami zagrzmi i popada. Termometry pokażą nam potem od 23 do 25 stopni. Parkując, nie zostawiajcie w samochodzie dziecka, osoby starszej czy zwierzaka. O tym za moment w SK News w Przemyśle.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
21: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporter SK Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
22: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi

0: Informację przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporterski Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
1: Członkowie grupy nie znali się osobiście. Kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszym. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
0: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu, w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
2: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
0: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalena T zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
3: SK Przemyśl News.
4: Krzysztof Pomorski. Dziś termometry w Przemyślu i okolicach naszego miasta pokażą od 23 do 25 stopni. Pamiętajcie, żeby przy takich wyższych temperaturach ani na chwilę nie zostawiać w szybko nagrzewającym się samochodzie dzieci, osób starszych czy zwierząt. To dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo. Mówi Rafał Kijanka, szef Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.
5: Jeżeli zobaczymy taką sytuację, nie zastanawiamy się, ratujemy życie, tłuczemy szybę w takim aucie. Jeżeli ono jest zamknięte, wzywamy służby w celu ratowania życia i zdrowia.
4: Za pozostawienie w nagrzanym aucie dziecka Kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy.

przemyśl. Run into these bodies like a

0: przepis na szczęście. To właśnie teraz mam dla was na antenie radiowska. Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów. I te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te cztery filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyś się z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
9: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie. Jogurt pitny Jowi 350 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, check it out.
10: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Stara Ujeżdżalnia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Active.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.

0: produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

gdybym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek, na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje, pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Zopkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
8: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, nad głowami przybywa zapowiadanych chmur. W prognozach dla Przemyśla i regionu mamy tego do około 14. Lokalne burze, a w ich trakcie mocniejsze opady. W zestawie też nieco silniejsze podmuchy wiatru i temperatura do 25 stopni. Jutro i w piątek max 118, a dwudziestki wrócą do nas od soboty.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
5: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
6: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
5: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i

0: rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
1: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
0: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i

0: Piłsudskim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
1: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
0: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
2: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
0: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
3: SK Przemyśl News.
4: Krzysztof Pomorski. W czerwcu na Podkarpaciu, w tym także w okolicy Przemyśla, ruszy sezon kąpieliskowy. Z tego powodu sanepid opublikował listę certyfikowanych miejsc, w których będzie można się legalnie kąpać. W tym roku dostępnych będzie ich w sumie 12, w tym dwa nowe, mówi Maria Kubicka-Kudła z podkarpackiego sanepidu.
5: Jedno na terenie powiatu leżańskiego, będzie to zalew Floryda w Leżańsku, i jedno na terenie powiatu przeworskiego. Będzie to kąpielisko w Gniewczynie Łańcuckiej.
4: Poza nimi dostępne będzie również kąpielisko w naszym podprzemyskim Ostrowie. Po więcej info odsyłamy na serwis kąpieliskowy sanepidu.
6: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Igi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również, a na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie. Yeah!

0: chyba mu się w naszym kraju spodobało. Był w zeszłym roku, kilka dni temu po raz kolejny Florida na antenie Radio SK. Florida i Kesha, Ride Round. Wspominałem o French Open. Szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magdalinet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z Czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duele El Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
3: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
4: Chcę tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20.

0: 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sotkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie 2 sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie 2 opakowań.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
15: I po reklamie.

0: Alex Warren, Carry You Home, Radio SK. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, no rowerowych i tego podobnych. Kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później bilet kawesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: To tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radio SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Smith & Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa. I teraz 5-2. O, i przewaga. Być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka!

0: 9900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka! Za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Środowe popołudnie mijać nam będzie w towarzystwie słońca, ale i przelotnych opadów. Może też miejscami zagrzmieć. Temperatura do 25 stopni. Taura, jeśli jedziecie autostradą, to daje znać, że do 18 punktowe koszenie na odcinku od węzła Jarosław-Zachód do węzła Przemyśl. W miejscu prac hamowanie do 80 km na godzinę.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Prokuratura ustala szczegóły sprawy fałszywych alarmów. Za działaniami ma stać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa Telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały 2 osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
15: Członkowie grupy nie znali się osobiście. Kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.
14: A jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
16: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
17: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
16: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
14: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
18: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
14: Mówi Olga Bieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
19: SK Przemyśl. New.
13: Krzysztof Pomorski. To ważne info dla tych, którzy wybierają się do Urzędu Gminy Przemyśl. Ale przypominamy, że dziś, jutro i w piątek stanowiska do spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i działalności gospodarczej będą czynne do godziny 14.30. Pierwszy finałowy mecz przegrany. Czas na drugi i trzeci. Futsaliści Eurowusu Przemyśl rozegrają je z Piastem Gliwice na wyjeździe w piątek od godziny 18 i w sobotę od 15. Walka o tytuł Mistrza Polski toczy się do 3 zwycięstw, więc ewentualne kolejne spotkania odbędą się w Przemyślu, hali Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 8 i 9 czerwca.
11: Magdalinette swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer 1 z gorącej 20 Radio SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13:02 w SC już grają. Michu, witam.

0: chwila chillu, głęboki wdech i wydech, Jamal i Policeman na antenie Radia SK. Mecz Magdy French się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie tak, że nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że... Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50% nie ma za bardzo co ścigać, no ale za to nasza jest no, po prostu najładniejsza. Damiano Dawid, Bone with a Broken Heart w Radiu SK już za moment, a później Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku?
2: Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
3: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
9: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie. Jogurt pitny Jowi 350 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
12: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
11: I to gdzie?
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: I po reklamie.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos kolorów flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr,
1: pozdrawiam.
0: Nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz Westę. Za chwilę.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
2: Eska.

0: Mr. Know It All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14:00. Iga Świątek to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14:00 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, check out, kusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: W prognozach na trwające popołudnie nie brakuje słońca, ale może też jeszcze przelotnie popadać. Może też zagrzmieć. Wieczór i noc znów pogodne. Dziś do 25 stopni, w czwartek i piątek mak 118. Ale od soboty znów wrócą dwudziestki. Taura na ulicach Przemyśla spokojnie, choć nie brakuje miejsc remontowanych. Uważajcie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
15: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
14: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
16: SK Przemyśl News.
17: Krzysztof Pomorski. Do końca czerwca można składać wnioski o 800+ na kolejny okres rozliczeniowy. Na Podkarpaciu złożono ich do tej pory prawie 200 tysięcy. W samym Przemyślu i powiecie przemyskim ponad 11 tysięcy. Mówi Wojciech Dylong, rzecznik

0: Karpackiego ZUS-u.
1: No bo okres świadczeniowy rozpoczniemy od czerwca, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że to świadczenie będzie wypłacane także za czerwiec, no to składamy wniosek jak najszybciej. Przypomnę, że wniosek składamy wyłącznie w postaci elektronicznej.
0: Łomień Morawsko to kolejny przeciwnik piłkarzy Czuwaju Przemyśl. Ten wyjazdowy tym razem mecz już w ten piątek. Początek o godzinie 18.
2: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic. A na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14:02, jeszcze nie, a my już gramy. Michu Sepkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się staram.

0: Magnetic. To hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowo jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gaggio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście, to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, IMG, no tam obien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem bledka.
1: Reklama. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
2: Nie musisz.
1: Jak to nie muszę?
2: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
1: Oto Moto Lease?
2: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
1: Czyli

0: Niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele. Dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi. Feel Premium.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Kawa mielona Prima 250 gramów. Tylko 12,99 za sztukę. Ser żółty Gouda Serowia. Jedyne złoty 99 za 100 gramów.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Stara Ujeżdżalnia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Acti.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: I po reklamie.

0: You spin me round, to Danzel na antenie radiańska. No dobra, no dobra, no dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86, a olej napędowy i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magda Linet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O. A Jonathan, PZ, Liwka obejmuje noce, a później wesce Manzelmer Love. I jest 5-2. Bing!
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz.

0: zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, check it out.
4: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny. To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank.

0: La la la la la, Legendary Lovers, czyli śpiewanka od Katy Perry w Radiu Red Cloud już przed godziną 15. Tak jak Magdalena wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy, o, dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie to święto. Dzień Matki trwa przez cały tydzień. Przypomnę, jeśli macie jakieś fajne historie związane z waszymi mamami, to zgłaszajcie je, te historie oczywiście na SKP, do zgarnięcia 500 na nowe buty. No i jeszcze w dodatku pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem. Wrzuć na luz i Joe, End of Beginning, na pewno. A ode mnie to wszystko. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Nie z Biedronką.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kastorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Na ulicach Przemyśla przybywa samochodów, przed nami popołudniowy szczyt. Tłoczniej zrobi się m.in. na skrzyżowaniu ulic 3 Maja Krasińskiego i Grunwaldzkiej. O nim za moment w SK News z Przemyśla. Posłuchajcie. A w prognozach chmury i przelotno pada, potem znów sporo słońca. Wieczorem 18 stopni, nocą 9, jutro 17.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy z Białorusią, został oczyszczony z zarzutów. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura zarzucała mu przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Dziś Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 2-6-2-6-3, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie, dzięki

0: serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
1: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wśród atrakcji Choke Abrams, a do tego jeszcze rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbyje się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
2: SK Przemyśl News.
3: Krzysztof Pomorski. Jak już pewnie część z Was zauważyła, na jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w naszym mieście, czyli na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Krasińskiego i Grunwaldzkiej, pojawiły się sekundniki, czyli wyświetlacze odliczające czas do zmiany świateł.
4: Chcemy spróbować pilotażowo prowadzić takie rozwiązanie.
3: Mówi prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.
4: To nie jest oczywiście remedium na korki czy magiczne upłynnienie ruchu.
3: Obejmie swym zasięgiem Przemyśl i okolice oraz pozostały obszar województwa podkarpackiego. Mowa o kolejnej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Potrwa od jutra do 6 czerwca.
2: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!

0: Przemyśla Wojciech Bakun.
1: To nie jest oczywiście remedium na korki czy magiczne upłynnienie ruchu.
0: Obejmie swym zasięgiem Przemyśl i okolice oraz pozostały obszar województwa podkarpackiego. Mowa o kolejnej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Potrwa od jutra do 6 czerwca.
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!

Esca. Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w Esce. Joe, End of Beginning, Jazzy Can't Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w Esce. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie

0: sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka.
1: Wiesz, Paweł, rzecz nie do wyobrażenia. Też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale. Ale kurda, dobrze ci życzę.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
11: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie. Jogurt pitny Jowi 350 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie 3 sztuk.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
12: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

0: rozpędzają popołudnie Rudimental i Khalid, All I Know, na antenie Radia SK. Z wami Pirowski i Pawełek, na zegarkach 28 minut po 15. Nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Ego i For Money, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Ariana Grande i One Last Time. Zagraliśmy w Radiu SK na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą, tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie wesce, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień i jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl, a my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy, prawda?
0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I te...
1: To znaczy kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, załatwiony Pawełku, dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo,
1: będzie dużo
0: konkretnie
1: będzie dużo.
0: W naszym programie.

0: ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I te...
1: To znaczy kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, załatwiony kasa na buty. Pawełku. Dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo,
1: będzie
0: konkretnie
1: będzie dużo.
0: W naszym programie.

0: I'm excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
1: Eska Release już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Kingsu, czy lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
7: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Stara Ujeżdża.

0: Jaskinia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja, Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy: CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Active.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning, większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko, to nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9, www.quickservice.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: A pora dnia to oczywiście bardziej zatłoczone ulice Przemyśla, nie brakuje też utrudnień remontowych, więc uważajcie. Godzinę temu wspominałem o sekundnikach, a już za moment Weska News będzie o planie na nowe światła na naszej obwodnicy. Posłuchajcie. Do wieczora może jeszcze popadać, potem i nocą już jednak pogodnie. Jeźdźcie ostrożnie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
8: W akcji

0: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
1: W akcji

0: służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
1: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
2: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
1: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W nowym porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
3: SK Przemyśl News.
4: Krzysztof Pomorski. Na skrzyżowaniu Alei Wolności i ulicy Zadwórzańskiej w Przemyślu pojawi się sygnalizacja świetlna. To oficjalna zapowiedź władz miasta po wczorajszym tragicznym zderzeniu karetki z samochodem osobowym. Tomek Widak.
2: Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun informował, że skrzyżowanie było już wielokrotnie przebudowywane, a mimo fotoradaru nadal dochodzi tam do groźnych zdarzeń. Dlatego kolejnym krokiem ma być montaż świateł. Jeśli to nie poprawi bezpieczeństwa, miasto rozważy likwidację lewoskrętów z ulicy Zadłużańskiej i Alei Solidarności.
4: Przypomnijmy, we wczorajszym wypadku zginął 83-letni kierowca osobówki, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala.
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów tenisowych.
9: Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
8: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
9: Tu Pawełek, dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: Amy McDonald, This is the Life w Radiu SK, 14 minut po 16. Przy Amy McDonald przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez, Sylwia.
0: Elegancko, Saint-Tropez. Proszę pozdrowić DJ Antoana, welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na SK-owym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
5: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
7: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
7: Chcę tylko słońce czuć.
6: Gorąco.

0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie 2 sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie 2 opakowań.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel, Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski.
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy, mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.
3: Nie, jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
0: No jasna sprawa i była jego dumną posiadaczką.
3: Więc oczywiście.
0: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
3: Dokładnie tak.
0: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
3: No i oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy, a moja mama...

0: nie wiedząc o tym, że jest na głośnomówiący. Pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
1: Ajajajajaj. Spojrzałaś pewnie w oczy męża wtedy i jaka była jego pierwsza reakcja?
0: No, zaskoczony, ale mój mąż jest dobrym kabareciarzem, więc wszystko obrócił w żart.
1: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
0: Tak, dokładnie.
2: No właśnie,
0: mnie
2: bardziej
0: tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
1: Chyba, że się nie dowiedziała.
2: O nazwisku.
0: Chyba był Lusy. Od razu, cześć Krzysiu, przepraszam.
2: Sorka.
0: Kochany zięciu.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że już wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
0: Tak, takiej typowej teściowej jest
1: kochana. Kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
2: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem, ale mamy też 5 stów na buty do wydania w sklepach Voyaz i na voyaz.pl.
0: Ja!
1: Dzięki czemu jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wbijać kolejne szpilki.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
1: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania. W waszą stronę fruną już 4 pory roku. A zatem Wiktor Waligura i Dry School już teraz na antenie Eski.

0: od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym messengerze zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo zakorkowane.
0: A co to ten fat jest?
1: Fat, no to kiedyś były tam takie fabryki, ale chyba wrocławianie mówią konkretnie na taki obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
0: Ja to wszystko rozumiem.
1: Edukacyjny Pawełek.
0: Bardzo ci, Pawełku, dziękujemy.
1: Polecam się na przyszłość.
0: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do

przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do

0: Pl. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
9: I po reklamie.

0: Laura i Maciej Musiałowski wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę u nas newsy, sprawdzimy też pogodę, no i to, co dzieje się na ulicach.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty.

0: Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: To dobry moment na kolejny dziś info dla kierowców. Na ulicach Przemyśla jeszcze spory ruch, nie brakuje też utrudnień remontowych, a więc uważajcie. Gdzie to możliwe, wpuszczajcie się na suwak. W prognozach pogodny wieczór i noc, nocą do 9 stopni, jutro tylko od 15 do 17. Tak też w piątek, cieplej znów w sobotę.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Jest 17. Paulina Horbat.

0: Dziś info dla kierowców. Na ulicach Przemyśla jeszcze spory ruch, nie brakuje też utrudnień remontowych, a więc uważajcie. Gdzie to możliwe, wpuszczajcie się na suwak. W prognozach pogodny wieczór i noc, nocą do 9 stopni, a jutro tylko od 15 do 17. Tak też w piątek, cieplej znów w sobotę.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 17, Paulina Horwat.

0: zatrzymania w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
1: A ich kolejny mecz już w piątek.
3: SK Przemyśl News.
4: Krzysztof Pomorski. W Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu działa już gabinet psychologiczny dla kobiet w okresie okołoporodowym. Mogą tam przyjść również mężczyźni, którzy wspólnie z partnerką przechodzą przez ten czas i chcieliby porozmawiać.
5: Rodzice potrzebują jakiejś takiej rozmowy, wsparcia, bo no jednak stają w zupełnie nowej sytuacji.
4: Mówi Paweł Bugira, rzecznik prasowy szpitala.
5: Często słyszy się o baby blues, ale też no, o takich wahaniach nastrojów. Warto po prostu też wyjaśniać, że to są normalne zjawiska.
4: Gabinet jest otwarty w każdy piątek od godziny 12 do 14.30.
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radio SK.
9: I odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego, że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
8: Oczywiście bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę maja, kolejna pięknie. Już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse z Alią i Ozon Dragon Stadin Tej. Tak gra wam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
9: Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

0: Formacja Ozon. Na antenie Radia SK mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?
1: Nie wiem.
0: Witam państwa.
2: Oj.
0: Ładne.
1: Ładne.
0: Fajne. Bardzo ładne.
1: Bardzo ładne.
2: Salwy śmiechu słyszę dookoła,
0: Jezu,
2: więc ładne.
0: Jacy wy jesteście po prostu, no już, żebym nie używał inwektyw. Pięknie was witamy. Popołudniowo, Sebastian,
2: dobry.
0: Jeżeli nas słyszysz, to było naprawdę...
2: Jadzi
0: o, jest,
2: ciało.
0: Mamy.
2: Witamy państwa,
0: witamy
2: Jadzi.
0: Państwa.
1: Witamy.
0: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten dowcip?
1: Nie ma ten piątku. Radio SK.
0: Jadzia, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Jeremi Sikorski, wracam na antenie Radia SK, my też do was wracamy. Można o nas mówić, ludzie bumerangi. Pięknie witamy. Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście Pirowski w komplecie.
0: Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek Trzyma w Ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
1: Ale żeby zgadli?
0: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
1: Dobrze.
0: No to poprosimy.
1: Coś dla niemowląt w paczce mokrego.
0: A. Super.
3: Aż się oplułem.
0: Bardzo dobra odpowiedź. I jeszcze dodajmy, że nie do jedzenia i właściwie...
1: Absolutnie nie.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek. Warsaw Saints. Dzień dobry.
4: Cześć,
0: kogo witamy?
4: Michał.
0: No, Michale, jesteś, że tak zapytam, tatą, czy nie?
4: Nie.
0: Okej, no to być może masz trochę trudniej, ale wierzymy, że sobie poradzisz. Zapraszamy. Dwa pytania.
4: Jest to coś dla niemowląt nie do jedzenia, dobrze usłyszałem.
0: Tak, mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
4: Okej, a czy niemowlę jednak do buzi to bierze? Tak jak Pawełek?
3: Mam nadzieję, że nie.
0: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to Pawełek, tak? No. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
4: Tak mokrego. No to mokra chusteczka, no. Chusteczka higienicza, taka no nawilżona.
3: Dobrze.
0: To gratulacje, pani Jadziu. Pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzieć, że to chusteczki nawilżane.
1: Następnym razem tak powiem.
0: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już do ciebie.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle. Chodź Jadzia, zatańczymy bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
2: Mamacita.
0: Mamacita. Jezus Mary.

0: Don't Want Your Love to Ilenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychacie, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Stara Ujeżdżalnia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Acti.
12: To będzie ostatnie.

0: ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
0: Esko.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: Tak, to was łączy.
0: To nas łączy. Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Myślisz, największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz, zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz, wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz, doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sinoptycy dają znać, że wieczorem i nocą ma być już pogodnie, jutro raczej też. Temperatura spadnie nam później do 9 stopni, a czwartkowo podskoczy tylko do 17. Taura, teraz jeszcze przypominajka, że od 3 czerwca osoby do 16 roku życia będą musiały mieć na głowie kask podczas jazdy od choćby rowerem czy hulajnogą.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. Trzy osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala.

0: Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
1: SK Sport News.
0: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Późniejsze etapy w Szczecinie i Zielonej Górze, a metę zaplanowano w Wieliczce. Zastal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zespół wygrał w pierwszym meczu półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
1: SK Przemyśl News.
2: Krzysztof Pomorski. W czerwcu na Podkarpaciu, w tym także w okolicy Przemyśla, ruszy sezon kąpieliskowy. Z tego powodu sanepid opublikował listę certyfikowanych miejsc, w których będzie można się legalnie kąpać. W tym roku dostępnych będzie ich w sumie 12, w tym 2 nowe, mówi Maria Kubicka-Kudła z podkarpackiego sanepidu.
3: Jedno na terenie powiatu leżańskiego, będzie to zalew Floryda w Leżańsku, i jedno na terenie powiatu przeworskiego. Będzie to kąpielisko w Gniewczynie Łańcuckiej.
2: Poza nimi dostępne będzie również kąpielisko w naszym Podprzym w Miejskim Ostrowie. Po więcej info odsyłamy na serwis kąpieliskowy sanepidu.
4: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
5: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład. Albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że

Bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że...

Bowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuje ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuje się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messenger Eski do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

0: Bibi Rexha i Faithless w Radiu SK w imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie, chociaż przez chwilę, jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga...
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Kajtany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuję samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil.
3: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: bardzo przyjemnie w Radiu SK. No powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kaigo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. A sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuje Kamila. No w sumie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter, czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.
3: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
14: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki.
1: Piję kawę, jest cudownie, pocałunków lekka pianka.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pik polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki,
13: tańsze koszyki.
14: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
15: Sprawdź to sam, czeki dał.
14: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
17: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
18: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
21: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie. Jogurt pitny Jowi 350 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie 3 sztuk.
20: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
22: I po reklamie.
23: Przemyśl na czasie.
24: Krzysztof Pomorski, miłośnicy motoryzacji, klasycznych perełek i nowoczesnych maszyn. Szykujcie się na wyjątkowe wydarzenie. Już w najbliższą sobotę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu odbędzie się zlot samochodów pod hasłem Spotkanie przeszłości i teraźniejszości. To okazja, by zobaczyć kultowe klasyki i nowoczesne konstrukcje oraz porozmawiać z pasjonatami motoryzacji z całego regionu. Organizatorzy zapraszają od 10 do 13 na Szkolny Plac przy ulicy Dworskiego. Festiwal łączy nas historia, symfonia fortów, echo nocy, to widowisko muzyczne, muzyczny na tle podświetlonych ruin Fortu Orzechowca. To w sobotę. Początek koncertu o godzinie 20, ale już od 16 do Waszej dyspozycji będzie kuchnia polowa. Oglądnąć będzie można także dioramę historyczną.
3: Muzyka się żyje.
0: Orkiestra Męskiego Grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów Męskiego Grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Jan Gigi, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny, nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, a bo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Jan Gigi, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa Maryla Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.
9: Impreska.
13: Impreska.
9: Impreska.
13: Impreska.
9: Impreska.
0: Dwie minuty po 19 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
15: No ja słucham Eski na drabinie, nie na balkonie, bo maluję dom zewnątrz. A co?
0: Czyli to była tak zwana głosówka wysokiego szczebla. Albo z wysokiego szczebla. Hanczak, zapraszam na impreskę.

0: właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK. Za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej, elektronicznej muzy się spodoba.

Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór. Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą.

0: do wzięcia, powiem to, bilety na krakowski koncert Taco Hemingwaya. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK, zostawcie namiar na siebie, albo pod 664-402-302. Czekam na SMS-y, no i gramy za chwilę, a po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Mówią na mnie tyci. I mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce. Maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602-179-897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
1: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil?
1: Może czekoladę z malinami. Czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia? Ale wymyśla.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil?
1: Owsianka z truskawkami. Dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia?
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych potraw.
0: Świetnie, Kamil, ale wymyślacie fajnie. No dobrze, dobrze, coś jeszcze wymyślimy.
1: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak. No Klaudia?
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil?
1: ciasto, oczywiście, z galaretką.
0: Dobra, dobra, dobra, Klaudia?
2: Co można, na przykład truskawki ze śmietaną.
0: Dobrze, Kamil?
1: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
2: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z
0: no dobra,
2: truskawkami
0: dobra,
2: na zimę.
0: Dobra, słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba... Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Truskawkowy remis, który kończy się tym, że i ciebie, Klaudia, i ciebie, Kamil, zapraszam do Krakowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.
1: Wow, brawo, Klaudia. Dziękuję.
2: Gratuluję również.
0: Tylko nie wnoście na stadion truskawek.

0: Bilety na taco. No, ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linet w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy. I to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek. A więc będzie taka siostrzana walka. No taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Este. Body Talk, Ale Farben, René Miller już za nami, a przed nami kolejne bilety na koncerty, a także Tame Impala.
1: SK.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: We'll be right back.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
3: Przemyśl na czasie.
4: Krzysztof Poborski, konkurs na piosenkę żeglarską, do tego spływy na pontonie Posani oraz piana party. Tak zapowiada się Dzień Dziecka pod Żaglami, organizowany przez nasze przemyskie stowarzyszenie Róża Wiatrów. Będzie też darmowa strefa gastro i dmuchane zjeżdżalnie. To oczywiście nie wszystko, zapewnia Jacek Podwyszyński ze stowarzyszenia.
5: Standardowo będzie grill, darmowa kiełbasa dla uczestników, będzie darmowa zupa dla uczestników, gry, zabawy, pokaz służb mundurowych. No, atrakcji jest dużo, wiadomo, konkurs na przebranie, pirat. Konkurs na piosenkę żeglarską.
4: Ta impreza w następną niedzielę, czyli 7 czerwca, na przystani wodnej przy ulicy 22 stycznia w Przemyślu. Początek o godzinie 14.
6: Muzyką się żyje.
7: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli NIO i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was? Dlaczego wy powinniście być na tym koncercie? W niedzielę dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Bryska.
7: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony. Przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bebe Rexha. Tak, zagramy tuż po 20.

0: wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony. Przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bebe Rexha. Tak zagramy tuż po 20:00.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje, jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką, kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł, ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes i po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia. Ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
0: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilet na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, jest kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wersję o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz.
1: A więc Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own.
0: Biegu, przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Neo i Akona w Łodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Gips nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata.
3: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.

0: więcej. Zapraszam. Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie. Esko.

0: Znacie jakiegoś Kubę? To Ellie Goulding wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. No a jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informację.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to yeah! Nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą. Może się zakręcicie, wylot w piątek. A dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No i jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No jeszcze niedawno bym powiedział, że w siedzibie Polsatu, ale oni zmienili logo.

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian, no ja muszę tutaj łączyć pokolenia, to jest moja misja i muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, m.in. na Taco w Krakowie już jutro po 18, także włączcie imprezkę.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Przemyśl na czasie.
14: Krzysztof Pomorski. Tym razem mam dla Was zapro na kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia.
15: Już w najbliższy czwartek, 28 maja o godzinie 19, wyświetlimy film pod tytułem Left-Handed Girl. To była ręka diabła.
14: Mówi Monika Druszcz.
15: Będzie to historia prosto z Tajwanu o pewnej samotnej matce i jej dwóch córkach, które borykają się z trudami życia codziennego oraz z patriarchalnym systemem urządzającym kobietom i dzieciom życie. Zapraszamy serdecznie w czwartek, 28 maja, godzina 19, Kino Centrum. Do zobaczenia w kinie.
14: To przypominam jutro, od godziny 19. Więcej szczegółów macie na stronie internetowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

0: SK Przemyśl News.
1: Twierdza Przemyśl. Brzmi poważnie, groźnie i tajemniczo. Dzisiaj cały odcinek krąży wokół tego ogromnego założenia obronnego, które otacza miasto i wciąż wpływa na to, jak wygląda okolica.
2: Na początku XX wieku twierdza Przemyśl należała do największych nowożytnych twierdz w Europie, a właściwie w całym ówczesnym świecie militarnym.
1: Czyli nie mówimy o lokalnym schronie, tylko o gigantycznym systemie obronnym o znaczeniu strategicznym dla całego frontu.
2: Dokładnie. W czasie I wojny światowej stała się areną bardzo ciężkich, krwawych walk. Walczyły tu armie wielu narodów. Austriacy, Węgrzy, Rosjanie, Niemcy, Czesi, Polacy, Włosi. Dlatego bywa nazywana pomnikiem Bitwy Narodów z lat od 1914 do 1915 roku.
1: I pojawia się porównanie do Verdun. To nie jest przypadek, prawda?
2: Nie. Przemyśl nazywano Verdun wschodniego frontu. Chodziło o skalę walk, znaczenie strategiczne, liczbę ofiar i długość oblężeń.
1: Czyli tu też było skrajne wyczerpanie i ogromny wysiłek żołnierzy?
2: Relacje mówią o długich oblężeniach, głodzie, chorobach, ciągłym ostrzale. Twierdza broniła się bardzo długo, aż do kapitulacji 22 marca 1915 roku. Wtedy wysadzono część fortów, by nie wpadły w ręce przeciwnika.
1: I to, co dzisiaj oglądamy, to w dużej mierze efekt tamtego dramatycznego finału.
2: Tak, dzisiejsze ruiny to głównie rezultat wysadzeń z dnia kapitulacji. Tworzą malowniczy, ale pełen zadumy krajobraz. Piękno przyrody i pamięć ogromnego cierpienia.
1: Z jednej strony las, śpiew ptaków, zielone wzgórza, z drugiej świadomość bardzo trudnej, bolesnej historii pod stopami.
2: I ten kontrast sprawia, że twierdza Przemyśl jest tak wyjątkowa. W przepięknym podkarpackim krajobrazie, wśród wzgórz, lasów i dolin, rozsiane są forty, drogi forteczne, okopy. To krajobraz pola bitwy, który w dużej mierze zachował się w formie zbliżonej do tej z czasów I wojny światowej.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Przemyśl.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym krajobrazie. Bo gdy ktoś słyszy słowo twierdza, wyobraża sobie mur, zamek, fosę. A tutaj mówimy o czymś zupełnie innym.
2: Tutaj mamy rozległy zespół dzieł obronnych. To system fortów, szańców, dróg, linii okopów. Twierdza Przemyśl pokazuje przekrój austriackiej sztuki obronnej z kilkudziesięcioleci.
1: Czyli można prześledzić, jak zmieniała się myśl wojskowa.
2: Dokładnie. Od szańców z lat od 1854 do 1855 roku, przez forty artyleryjskie z przełomu lat 70. i 80. XIX wieku, po forty pancerne i wreszcie fortyfikacje polowe z lat od 1914 do 1915 roku.
1: To brzmi jak podręcznik historii wojskowości w terenie.
2: I to jest ogromna wartość edukacyjna. Widać, jak zmieniała się rola artylerii, jak wprowadzano elementy pancerne, jak reagowano na rozwój broni. Każdy typ fortu ma inną konstrukcję i rozwiązania techniczne.
1: Wspomniałaś, że krajobraz wokół fortów jest w dużej mierze niezmieniony. To trochę jak kapsuła czasu.
2: Tak, wokół wielu fortów miasto jeszcze się nie rozlało. Widać relikty zadrzewień.

0: maskujących, malownicze drogi rokadowe łączące dzieła obronne i pozwalające na szybkie przemieszczanie wojsk.
1: I są też okopy.
0: Pomiędzy fortami zachowały się liczne okopy, które wypełniają przestrzeń

0: To często ślady dawnych linii obronnych.
1: To musi robić wrażenie, gdy człowiek uświadomi sobie, że w tych okopach stali żołnierze, patrząc na te same wzgórza i linie drzew.
0: To jest bardzo poruszające, zwłaszcza w ciemnych kazamatach fortecznych. Długie korytarze odbijają echo, wyobraźnia podsuwa sylwetki żołnierzy, ich kroki.
1: Brzmi jak scenografia do filmu, ale to prawdziwa przestrzeń historyczna.
0: Dlatego ruiny fortów stały się dla nas tym, czym dla romantyków były stare zamki. Ciche, monumentalne, ukryte w leśnej głuszy. Budzą ciekawość i inspirują do legend oraz opowieści.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Przemyśl.
1: Skoro już jesteśmy przy legendach, łatwo sobie wyobrazić historię o duchach żołnierzy i tajnych przejściach.
0: Takie opowieści krążą, ale najważniejsze jest to, że twierdza Przemyśl jest konkretnym świadectwem przeszłości. 10 grudnia 2018 roku otrzymała status pomnika historii na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1: A tytuł pomnika historii to jedna z najwyższych form ochrony zabytków w Polsce.
0: Dokładnie. Oznacza wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa narodowego i ochronę wartości historycznych, naukowych oraz kompozycyjnych całego zespołu, w tym autentyczności dzieł obronnych i sieci dróg fortecznych.
1: Czyli nie tylko mury, ale też to, jak są połączone i wpisane w krajobraz.
0: Tak, twierdza jest wybitnym przykładem austriackiej architektury militarnej i tworzy niepowtarzalny krajobraz warowny, całą kompozycję przestrzenną z własnym rytmem i osiami widokowymi.
1: I to wszystko wciąż można odczytać w terenie.
0: Może.

0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Przemyśl.
1: A co z sportami, które mają jedną gwiazdkę? To brzmi jak recenzja filmu, który się nie do końca udał.
2: Ta skala nie ocenia wartości historycznej, tylko stan zachowania i dostępność. Fort II B, Cyków. Fort piechoty z lat od 1900 do 1903 roku ma jedną gwiazdkę. Podobnie Fort II, Jaksmanice. Typ artyleryjsko-opancerzony z końca XIX wieku.
1: Czyli to miejsca trudniejsze w odbiorze dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z twierdzą Przemyśl.
2: Tak, często są bardziej zarośnięte, mniej czytelne, wymagają wyobraźni, ale dla pasjonatów są bardzo ciekawe, bo pokazują różnorodność całego systemu.
1: Wspomniałaś o typach fortów. Można to prosto uporządkować?
2: W uproszczeniu. Fort artyleryjski. A. Był przystosowany do ognia artyleryjskiego, z działami, magazynami amunicji i schronami. Fort pancerny, PA, rozwijał tę koncepcję, dodając wieże obrotowe i pancerne kopuły chroniące działa i obsługę. Fort piechoty, PI, skupiał się na obronie prowadzonej przez żołnierzy piechoty z liniami strzeleckimi i rowami. Fort opancerzony, OP, był formą pośrednią z elementami pancernymi, ale w mniejszej skali.
1: Czyli coś jak stalowy hełm dla całego fortu.
2: Można tak to zobrazować i widać, że wszystko powstawało w różnych okresach, w odpowiedzi na rozwój techniki wojennej. Fort VI, Helicha, artyleryjski z roku 1878, jeszcze bez szerokiego użycia pancerzy. Fort VI B, Lipnik, piechoty, z lat od 1908 do 1910 roku. To już inna epoka i inne zagrożenia.
1: A te oznaczenia z literą A lub B przy numerze fortu?
2: To zazwyczaj mniejsze obiekty towarzyszące głównym fortom. Fort 8 A, Aszczycówka. Fort piechoty z początku XX wieku jest powiązany z fortem 8, Łętownia. Fort 10 A, Pruchnicka Droga. Fort pancerny z końca XIX wieku uzupełnia system wokół fortu 10. Orzechowce.
0: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Przemyśl.
1: Zróbmy małą wycieczkę po nazwach. Mamy Salis Solio, Jaksmanice, Hermanowice, Optyń, Grochowce, Prałkowce, Łętownia, Duńkowiczki, Bolestraszyce, San Rido, Churko, Borek.
2: Te nazwy często odnoszą się do pobliskich miejscowości, wzgórz, czasem do nazwisk. Fort pierwszy, Salis Solio, nosi nazwę od nazwiska austriackiego dowódcy. Inne, jak Grochowce czy Duńkowiczki, nawiązują do wsi, przy których powstały. To pokazuje, jak mocno twierdza wrosła w lokalną geografię.
1: I w lokalną tożsamość. Dla mieszkańców Przemyśla te nazwy są czymś więcej niż tylko punktami na mapie wojskowej.
2: Twierdza Przemyśl jest dziedzictwem kultury w skali Europy, ale dla lokalnej społeczności ma wymiar osobisty. W wielu rodzinach ktoś służył w garnizonie, pracował przy budowie dróg fortecznych albo mieszkał w cieniu fortu.
1: A ktoś inny stracił bliskich w czasie oblężeń.
2: Dlatego to miejsce budzi tak różne emocje. Z jednej strony duma z wyjątkowego zabytku, z drugiej pamięć o tragedii wojny.
1: Dziś twierdza ma też ogromny potencjał turystyczny i edukacyjny. Można ją zwiedzać na wiele sposobów.
2: Zespół Twierdzy Przemyśl nadaje się do zwiedzania pieszo, na rowerze, konno, a zimą nawet na nartach śladowych. To otwarta przestrzeń, która zachęca do ruchu i odkrywania.
1: Można zaplanować dłuższy marsz od fortu do fortu, wycieczkę rowerową po drogach rokadowych albo spokojny spacer z historią w tle.
2: Trzeba tylko pamiętać, że forty mają różny stopień zachowania i zakrzaczenia. Dlatego powstały tabele atrakcyjności, które pomagają dobrać trasę do własnych możliwości i oczekiwań.
0: To jest magazyn lokalny Radia SK Przemyśl.
1: Wspomniałaś, że jest nadzieja na dalsze działania przy twierdzy. Co to może oznaczać w praktyce?
2: Chodzi o to, że instytucje mogą z czasem podejmować prace porządkowe, zabezpieczenia konstrukcji, lepsze oznakowanie, tworzyć ścieżki edukacyjne, tak aby zachować autentyczność, a jednocześnie ułatwić odbiór.
1: To jest zawsze balans. Z jednej strony potrzeba ochrony, z drugiej chęć udostępnienia.
2: W Twierdzy Przemyśl ten balans jest szczególnie delikatny, bo to rozległy teren z obiektami w różnym stanie. Nie wszystko da się odrestaurować tak samo. Czasem lepiej zachować ruinę w obecnej formie, ale ją zabezpieczyć.
1: I pozwolić, żeby natura dalej współtworzyła ten krajobraz.
2: Roślinność wchodzi tu w dialog z betonem, cegłą, stalą, tworząc nową warstwę historii. Dla romantyków zamki były symbolem przemijania. Dziś podobną rolę pełnią ruiny fortów.
1: A to jest też pytanie o przyszłość. Co zrobimy z tym dziedzictwem? Jak je wykorzystamy? I jak opowiemy o nim kolejnym pokoleniom?
2: Twierdza Przemyśl to idealne miejsce, żeby mówić o I wojnie światowej, o wielonarodowym charakterze konfliktu, rozwoju techniki wojskowej i losach zwykłych ludzi. Za każdym murem kryją się konkretne biografie.
1: Żołnierz z Tyrolu, który pierwszy raz zobaczył Podkarpacie. Węgier piszący listy nad Balaton. Polak w armii Austrii.

0: austro-węgierskiej, walczący na własnej ziemi w obcym mundurze.
1: I Rosjanin po drugiej stronie frontu, Włoch w armii habsburskiej. Te historie splatają się w jednym miejscu. Dlatego mówi się o twierdzy jako o pomniku bitwy narodów.
0: Daty budowy fortów, o których mówiliśmy, wynikają z badań historyków, m.in. Adama Sapety i profesora Janusza Bogdanowskiego.
1: Tak, datowania opierają się na ich opracowaniach. Bez takiej pracy badawczej trudno byłoby zrozumieć, z jakiego okresu pochodzą poszczególne forty i jakie doświadczenia wojenne ukształtowały ich formę.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Przemyśl.
0: Spróbujmy jeszcze raz spojrzeć na całość. Mamy ogromny pierścień fortów wokół Przemyśla. Każdy z nich ma numer, nazwę, typ, datę powstania i ocenę atrakcyjności.
1: Na przykład Fort III Łuczyce to fort artyleryjski z lat od 1881 do 1887 roku z dwiema gwiazdkami. Fort IV Optyń to fort pancerny z końca XIX wieku, także z dwiema gwiazdkami.
0: Mamy też Fort VII, Prałkowce, artyleryjski z tego samego okresu z dwiema gwiazdkami oraz Fort X, Orzechowce, artyleryjsko-opancerzony, również z dwiema gwiazdkami.
1: Fort XI, Duńkowiczki, to kolejny fort artyleryjsko-opancerzony, tym razem z trzema gwiazdkami. Fort XII-B, Bolestraszyce i Fort XIII-A, Zabłocie, to forty piechoty z przełomu XIX i XX wieku, ocenione na jedną gwiazdkę.
0: Jest też Fort XIV, Churko, fort artyleryjski z lat 80. XIX wieku. Przy nim w zestawieniu nie ma podanej oceny atrakcyjności.
1: To pokazuje, że nie wszystkie obiekty da się łatwo wpisać w prostą skalę. Czasem stan zachowania jest tak specyficzny, że trudno go porównać z innymi. Ale fort wciąż pozostaje ważnym elementem całego systemu.
0: I tak, krok po kroku, fort po forcie, układa się obraz ogromnej twierdzy, która otaczała Przemyśl niczym pierścień.
1: Ten pierścień miał chronić miasto i ważne szlaki komunikacyjne. Przemyśl leżał na styku różnych kultur, na ważnym kierunku strategicznym. Dlatego Austro-Węgry zainwestowały tak wiele w budowę tej twierdzy.
0: Historia pokazała, że nawet najpotężniejsze fortyfikacje nie są w stanie zatrzymać biegu wydarzeń. Twierdza ostatecznie skapitulowała.
1: Ale pozostała jako świadectwo tamtego czasu. Dzisiaj nie pełni już funkcji militarnej, lecz stała się miejscem pamięci, refleksji, rekreacji i edukacji.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Przemyśl.
0: I może właśnie w tym tkwi jej siła. W tym, że potrafi połączyć różne funkcje. Można tam pójść na spacer, można zrobić zdjęcia, można poczytać o historii, można po prostu posiedzieć na wzgórzu i popatrzeć na panoramę.
1: A jednocześnie cały czas ma się świadomość, że to nie jest zwykły las, ani zwykłe ruiny. To jest fragment większej opowieści o Europie, o wojnie, o zmianach technologicznych, o losach ludzi.
0: I o tym, jak przyroda powoli odzyskuje przestrzeń, którą kiedyś zajęła armia.
1: To jest bardzo symboliczne. Tam, gdzie kiedyś stały działa, dzisiaj rosną drzewa. Tam, gdzie żołnierze kopali okopy, dzisiaj biegają dzieci albo przechodzą turyści. Historia nie znika, ale zmienia się sposób, w jaki z nią obcujemy.
0: Twierdza Przemyśl jako pomnik historii przypomina, że przeszłość nie jest tylko w podręcznikach. Jest też w krajobrazie, w ścieżkach, którymi się chodzi, w ruinach, które mijamy.
1: I że warto nauczyć się czytać ten krajobraz, zrozumieć, co oznacza układ wałów, dlaczego droga nagle skręca, skąd wzięło się zagłębienie w lesie. Wtedy zwykły spacer zamienia się w podróż przez czas.
0: A twierdza Przemyśl jest do tego podręcznikiem skali 1:1. Z numerami fortów, z nazwami, z datami, z gwiazdkami atrakcyjności, ale przede wszystkim z bardzo żywą, choć trudną historią.
1: I z ogromnym potencjałem, który wciąż czeka na pełne odkrycie.
2: SK Przemyśl News.
3: No to zaczynamy. Zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widek, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Rodzice mają jeszcze niewiele ponad miesiąc do złożenia wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. To od tego wątku rozpocznę rozmowę z Wojciechem Drągiem, rzecznikiem podkarpackiego ZUS-u. W rozmowie podpytam też mojego gościa o e-usługi, które ułatwiają kontakt z urzędem i pozwalają w załatwieniu formalności bez wychodzenia z domu. Z rozmowy dowiecie się też o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami oraz o dodatkowym wsparciu dla seniorów, którzy ukończyli 100 lat. Posłuchajcie.
4: Dzień dobry.
3: Panie Wojciechu, zacznijmy sobie od pierwszej kwestii, czyli od programu 800+. Do końca okresu rozliczeniowego został jakiś miesiąc, bo to te wnioski można składać do końca czerwca. Kto powinien jeszcze złożyć taki wniosek?
4: W zasadzie nowy okres świadczeniowy rozpoczniemy od czerwca, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że to świadczenie będzie wypłacane także za czerwiec, no to składamy wniosek jak najszybciej. Może się zdarzyć sytuacja, że wniosek będzie złożony

0: maju, końcówką maja czy czerwcu wypłata będzie realizowana nieco później, ale wtedy mamy gwarancję, że będzie z zachowaniem ciągłości wypłat. Prawo do świadczenia wychowawczego, popularnie zwanego 800+, mają rodzice opiekunowie dzieci. Jak nazwa wskazuje, jest to świadczenie w wysokości 800 zł. Dotyczy to zarówno rodziców dzieci, które już pobierają je od jakiegoś czasu, ponieważ ZUS nie wypłaca 800+ automatu na kolejne okresy świadczeniowe. Kolejny okres rozpocznie się 1 czerwca i będzie trwał do końca maja 2027 roku, a druga grupa osób uprawnionych, to oczywiście rodzice dzieci nowonarodzonych.
1: Czy rodzice, którzy już pobierają 800+, muszą pamiętać o ponownym składaniu dokumentów, czy świadczenie po prostu przedłuża się jakby z automatu?
0: Tak dokładnie, muszą. Mianowicie, jeżeli ktoś pobierał świadczenie 800+, i dziecko ma jeszcze niepełnoletnie, powiedzmy, że ma 15-latek, 16-latek, aby otrzymywać to świadczenie dalej, przez kolejny rok wniosek składamy do ZUS-u, a przypomnę, że wniosek składamy wyłącznie w postaci elektronicznej.
1: A jak wygląda procedura w przypadku nowonarodzonych dzieci? Do kiedy rodzice powinni złożyć wniosek, żeby nie stracić tego świadczenia?
0: Wniosek przez rodziców dzieci nowonarodzonych składamy w ciągu 3 miesięcy od narodzenia dziecka. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 800+ z wyrównaniem za ten okres od narodzenia dziecka. Sposób wnioskowania do ZUS-u nie różni się niczym od rodziców, opiekunów, czy też osób pobierających 800+ w poprzednich latach, czyli składamy go wyłącznie w postaci elektronicznej. Mamy do dyspozycji tutaj platformę e-ZUS, mamy aplikację mZUS, ale również system naszej bankowości elektronicznej lub portal Empatia.
1: No dobra, to teraz przejdźmy sobie do danych. Ilu mieszkańców Podkarpacia złożyło wniosek o 800+ w ostatnim czasie? Skupmy się może na Podkarpaciu i na poszczególnych powiatach. Weźmy sobie tutaj powiaty rzeszowski, przemyski i stalowo-wolski.
0: Jeżeli chodzi o wnioski na nowy okres świadczeniowy, ten, który się rozpocznie od 1 czerwca, w województwie podkarpackim tych wniosków zostało złożonych na połowę maja ponad 198 tysięcy wobec przeszło 250 tysięcy dzieci. Jeśli chodzi o samo miasto Przemyśl plus powiat przemyski, tych wniosków jest ponad 11 tysięcy, powiat rzeszowski 19 tysięcy, powiat stalowo-wolski niespełna 9 tysięcy wniosków.
1: Czy w tych oddziałach ZUS w Rzeszowie, Przemyślu, Starowej Woli nadal widać duże zainteresowanie tym wnioskowaniem o 800+? Teraz troszkę to przygasło.
0: Zasadniczo zainteresowanie, jeżeli chodzi o wizytę w takich bezpośrednich, czyli w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest stosunkowo nieduże, dlatego że tutaj nie zmieniły się zasady i sposób pobierania tego świadczenia. Zdarzają się takie

0: wnioskowaniem o 800+, teraz troszkę to przygasło.
1: Zasadnicze zainteresowanie, jeżeli chodzi o wizytę w takich bezpośrednich, czyli w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest stosunkowo nieduże, dlatego że tutaj nie zmieniły się zasady i sposób pobierania tego świadczenia. No zdarzają się takie

0: zostaje, a niestety widzimy, że zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład taki wniosek wypełni, ale zapisał go w statusie roboczym, a nie wysłał. Tym bardziej apelujemy do słuchaczy, jeżeli ktoś nie jest pewny, czy wniosek do ZUS-u złożył, a te pieniążki na nowy okres świadczeniowy będą wypłacane dopiero od czerwca i kolejne miesiące przez rok, warto sprawdzić, chociażby właśnie w aplikacji mZUS, czy ten wniosek skutecznie do ZUS-u wpłynął i czy to świadczenie, mamy potwierdzenie, że zostało przyznane.
1: Okej, okay, to domknijmy sobie 800+, ale pozostańmy w temacie tych wszystkich świadczeń. ZUS coraz mocniej stawia na e-usługi. Jak dziś wygląda obsługa klientów? Więcej spraw załatwiamy online, czy dalej stacjonarnie w placówkach?
0: W zależności od tego, jaka grupa klientów chce załatwić określonego rodzaju sprawy w placówkach ZUS-u, tak też te e-usługi cieszą się różnym zainteresowaniem. Nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o takie wizyty stacjonarne na salach obsługi klientów, to w szczególności są to osoby starsze, no, nazywane popularnie seniorami. 2025 rok, proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o oddział ZUS-u w Rzeszowie, to jest ponad 528 tysięcy osób, które odwiedziły placówki ZUS-u, w tym w samym Rzeszowie 141 tysięcy, a kolejno najwięcej Stalowa Wola niespełna 65 tysięcy, ale również Przemyśl 53 tysiące. Świadczy o tym, że dalej te osobiste wizyty w placówkach ZUS-u cieszą się dość dużym zainteresowaniem. Niemniej jednak poszczególne kategorie, grupy naszych klientów, niektóre ze spraw mogą załatwiać wyłącznie w formie elektronicznej. Skąd inąd ostatnie lata to niesamowity wzrost tych e-usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy, płatnicy składek, tak naprawdę wszystkie sprawy już w tym momencie mogą załatwiać, czy też muszą załatwiać niektóre kategorie wyłącznie elektronicznie, czy to chociażby właśnie poprzez e-usługę, jeżeli chodzi o platformę e-ZUS, czy też taką zakładkę e-płatnik, która właśnie służy do rozliczania elektronicznego. Jeżeli chodzi o świadczenia dla rodzin, popularne świadczenie wychowawcze 800+, program Aktywny Rodzic, czy za chwilę będziemy ruszać z przyjmowaniem wniosków o wyprawkę szkolną, to tutaj także do dyspozycji naszych klientów już nie tylko platforma e-ZUS, ale bardzo wygodna e-aplikacja, czyli właśnie mZUS. Wystarczy kilka minut, pobieramy ją sobie z dostępnych sklepów na naszych urządzenie mobilne i pełnię spraw, jeżeli chodzi chociażby o świadczenia rodzinne, możemy pilotować swojego smartfona.
1: No właśnie, dopytam o ten mZUS. Do kogo została przygotowana ta aplikacja i co można dzięki niej zrobić?
0: Aplikacja jest przeznaczona do trzech grup, czyli osób ubezpieczonych, czyli tak naprawdę każda osoba, która odprowadza składki do ubezpieczenia społecznego albo za którą są odprowadzane składki. Świadczeniobiorcy, nazwa wskazuje osoby, które pobierają coś z ZUS-u oraz osoby, które mogą korzystać z programu świadczeń rodzinnych. Jak wspomniałem, te funkcje aplikacji można bardzo szeroko tutaj rozpatrywać. Za pomocą aplikacji możemy na przykład sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie, które były wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Aplikacja mZUS została wyposażona także funkcję kalkulatora emerytalnego, gdzie możemy sobie obliczyć wartość naszej prognozowanej emerytury. Również, jak wspomniałem, możemy sobie tutaj na bieżąco monitorować składki, które są za nas odprowadzane, czyli te dane dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców, ale również wnioskować o świadczenia dla rodzin.
1: Okej, okay, to powiedzieliśmy o 800+, powiedzieliśmy o tych usługach, e-usługach. To teraz przejdźmy do świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Kto może ubiegać się o tego rodzaju wsparcie?
0: Oświadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się osoby, które są osobami pełnoletnimi oraz posiadają status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie jednego z orzeczeń albo orzeczeń o niepełnosprawności i jego stopniu, które wydawane są przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydawane przez lekarzy orzeczników w ZUS-ie lub orzeczenia o inwalidztwie wydane przed wrześniem 1997 roku przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia.
1: A czy zainteresowanie tym świadczeniem na Podkarpaciu stricte jest duże?
0: Zainteresowanie świadczeniem

0: takiego wniosku wojewódzki zespół wydaje decyzję określającą taką wartość punktową i w zależności od tego, ile tych punktów ma dana osoba w tej decyzji, w takim przypadku składa lub nie wniosek do ZUS-u. Aby wniosek do ZUS-u złożyć, musimy mieć przynajmniej 70 punktów, a ja tylko dodam, że ta wartość świadczenia wspierającego, w zależności od tego właśnie, ile mamy tych punktów, to aktualnie od 792 zł do ponad 4300 zł co miesiąc. Jest to świadczenie niezależne od wypłacanych przez ZUS emerytur czy też rent.
1: Wnioski można składać, jak należy składać wnioski, ile razy w ciągu roku?
0: Wniosek o świadczenie wspierające składamy tak naprawdę tylko raz. Taki okres, za jaki została wydana decyzja Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ale uwaga, wnioski do ZUS-u składamy wyłącznie w postaci elektronicznej. Ja zachęcam tutaj oczywiście do portalu e-ZUS i ważna informacja, myślę, mamy świadomość, że część osób ze względu na swój stan zdrowia, no bo jest to jednak świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami, nie może tego zrobić osobiście, aby skutecznie taką sprawę w jej imieniu mogła załatwić na przykład członek rodziny lub inna zaufana osoba. Wystarczy takiej osobie udzielić tak zwanego zwykłego pełnomocnictwa. Nie muszą być te pełnomocnictwa notarialne. Wzór takiego pełnomocnictwa pod hasłem ZUS.pl można pobrać na stronie internetowej ZUS lub dowolnej placówce zakładu.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca też specjalne świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat. Skąd bierze się to popularne określenie 7000 ZUS?
0: Bierze się to stąd rzeczywiście, że dla osób, które ukończyły 100 lat, piękny wiek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz wypłacanych emerytur czy też rent, lub czasami, jeżeli ktoś nie dostawał niczego z ZUS-u, żadnej emerytury czy też renty, bo takie sytuacje też się zdarzają, ma prawo do świadczenia honorowego, które wynosi niespełna 7000 zł brutto miesięcznie. Jak pan wspomniał, jest to świadczenie wypłacane co miesięcznie dla osób, które ukończyły 100 lat. Co ważne, jeżeli ktoś pobiera w takim wieku ZUS-u emeryturę lub rentę, ZUS to świadczenie, no to niespełna 7 tysięcy przyzna i będzie wypłacał z urzędu. Jeżeli ktoś nie pobierał niczego z ZUS-u, w takim przypadku koniecznym jest złożenie tego wniosku do ZUS-u.
2: SK Przemyśl.
1: Szachy od lat uczą strategicznego myślenia, cierpliwości i koncentracji. W Przemyślu od ponad 3 dekad młodych adeptów tej królewskiej gry szkoli sportowo-kulturalny klub szachowy. To miejsce, które łączy sportową rywalizację z edukacją oraz rozwojem dzieci i młodzieży. O historii klubu, sukcesach młodych szachistów i o tym, dlaczego szachy wciąż przyciągają kolejne pokolenia, rozmawiam w pierwszej części rozmowy z Maciejem Krasińskim, prezesem sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu. Posłuchajcie. No właśnie, panie Macieju, jak narodził się pomysł na stworzenie sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu?
3: Właściwie jest to klub dzieci i rodziców, ponieważ uczyłem w tym czasie w Młodzieżowym Domu Kultury, prowadziłem zajęcia szachowe. No i żeby dać możliwość rozwoju dzieciom startu w zawodach, wyjazdów na różne turnieje, nie tylko turnieje, uczestnictwo w turnieju miejscowych gdzieś w Przemyślu, w okolicach, ale również gdzieś dalej, no to postanowiliśmy z grupką rodziców, wtedy też moi synowie byli w wieku takim, który dawał im szansę spotkania z szachami. No i grupa rodziców około 20 założyło taki sportowo-kulturalny klub szachowy. Zarejestrowaliśmy go wtedy, to jeszcze w starostwie przemyskim. Później to zostało utworzony został KRS, a więc żeśmy przerejestrowali. Jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS-ie. No, celem jest naszym rozwój dzieci. Taki szeroki rozwój, stąd nazwa sportowo-kulturalny klub szachowy. Nie skupiamy się tylko na sporcie, ale również i na innych elementach. Dlatego od czasu do czasu zajmujemy się na przykład organizacją konkursów plastycznych, ale o tematyce szachowej powiązanych troszkę ze sportem.
1: No właśnie, miałem pytać o ten sport i kulturę, bo to jest takie połączenie trochę z szachami. Można by było powiedzieć, że trochę odległe, ale jednak nie tylko, tak, niekoniecznie. Nie,
3: bo właściwie, panie redaktorze, czasami trwają dyskusje, czym właściwie są szachy. Czy to jest sport, czy może to jednak kultura? Ja się nie upieram przy żadnej z definicji. Uważam, że jedna i druga pasuje, bo szachy od wieków rozwijały umysł. Jeszcze książęta, królowie swoje dzieci uczyli strategii, ucząc gry w szachy. W tej chwili również dostrzegane są szachy jako element kształcenia. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale w Polsce od 2017 roku szachy są w podstawie programowej. w nauczaniu w klasach 1-3 jako element rozwoju logicznego myślenia z wykorzystaniem gier logicznych i szachy są tam

0: wymienione z nazwiska, nazwijmy, są wymieniane jako jedna z gier logicznych, które można stosować w nauczaniu logiki. Kiedyś jeszcze Akademia Wojskowa we Francji miała szachy jako obowiązek nauczania strategii. Teraz zdaje się niestety zamieniono na inne gry strategiczne, takie elektroniczne i tak dalej, ale kiedyś to był taki obowiązek. Także sport, kultura, tutaj jest wąska granica, czy taka granica, nazwijmy, którą łatwo przekroczyć. I w związku z tym ja się tu nie opieram. Stąd też nazwa Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy, ale no, na całym świecie sport jest chyba jedną z najbardziej rozwiniętych gier planszowych, która jako rywalizacja sportowa również. Są olimpiady szachowe, nie ma niestety szachów na olimpiadach zwykłych, klasycznych, ale jest olimpiada szachowa, są mistrzostwa świata, są drużynowe rozgrywki, są indywidualne walki o mistrzostwo świata, także jest ten element rywalizacji na pewno. I muszę powiedzieć, że one się świetnie wpisuje, ta rywalizacja, ta przy szachownicy świetnie się wpisuje w proces dydaktyczny, gdy chcemy kogoś zaangażować poprawy swojego sposobu myślenia. Dzieci już od najmłodszych lat, a mam do czynienia z takimi dziećmi na przykład 6-letnimi, czasami nawet 5-letnimi, bardzo szybko angażują się w szachy, łapią te zasady, no i można tak powiedzieć, ich umysły się uśmiechają, jak chcą, jak poznają tajniki gry i widzą, jak ich postęp jest dostrzegalnych przez nich samych. Więc widzą, jak ja zacząłem sposobem uczenia się w gry w szachy troszkę inaczej rozumieć świat, postrzegać go, widzieć, że ja mogę się czegoś nauczyć i ten postęp jest widoczny, bo jak się nauczę kilku ruchów, jakiś zasad pan mi powie, czy pani, i pójdę do domu, a tatuś nie ćwiczy, to często mu dosyć ciężko ze mną wygrać.
1: Jeszcze wrócę do tej historii waszego klubu, bo oczywiście do tych rozgrywek potem jeszcze przejdziemy. Natomiast chciałem zapytać, jak ten klub się zmieniał na przestrzeni tych lat, no bo rozumiem...
0: I pójdę do domu, a tatuś nie ćwiczy, to często mu dosyć ciężko ze mną wygrać.
1: Jeszcze wrócę do tej historii waszego klubu, bo oczywiście do tych rozgrywek potem jeszcze przejdziemy. Natomiast chciałem zapytać, jak ten klub się zmieniał na przestrzeni tych lat, no bo rozumiem,

Nie dotarłem tam do najwyższych tych, ale grałem i nawet tam dość wysoką kategorię szachową zdobyłem, ale no i byłem nauczycielem. Jak byłem nauczycielem w szkole podstawowej w Krzywczy, to duża część szkoły grała w szachy. Później, gdy skoncentrowałem się na Przemyślu, bo też moja praca znalazła swoje miejsce w Przemyślu, zaangażowałem się w Młodzieżowym Domu Kultury i tam uczyłem dzieci grać w szachy. I właściwie przygotowywałem je do zawodów szkolnych, ale też i do różnego typu mistrzostw, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. No i w tym momencie się zrodziła idea wsparcia przez takie stowarzyszenie, bo Młodzieżowy Dom Kultury nie ma za wiele środków na właśnie zorganizowanie wyjazdów. Dlatego dość często przy domach kultury młodzieżowych rodzice się organizują w różne stowarzyszenia, albo nieformalne, albo formalne.

0: międzynarodowy. W tej chwili prowadzi jeden z naszych szachistów, takim wyróżniających się szachistów, Hubert z Hubertem Płocicą, zajęcia online. Liczymy, że Hubert może w stosunkowo szybkim czasie uzyskać bardzo dobry wynik. Mamy jeszcze więcej talentów. Hania Szczerba, czy Aleksander Mac, czy... No tam jest kilku, długa by była lista jakby takich zaangażowanych, a tych, których wymieniłem, to tacy, którzy uzyskują w ostatnim czasie wysokie wyniki, nawet trzecie miejsce w województwie, czy drugie miejsce w województwie, no to jest już takie dla nas satysfakcjonujące. Swego czasu kiedyś sportowo-kulturalny klub szachowy szerzej jeszcze prowadził działalność. Ja osobiście w tej chwili już nie szkolę, czas mi nie pozwala, dlatego mamy z tego programu zatrudnionych dwóch instruktorów, Przemysława Maca i Konrada Kusiemko, to są bardzo dobrzy szachiści, którzy, i instruktorzy szachowi, i oni szkolą. Ja tylko tak pomagam organizacyjnie, organizuję turnieje, sędziuję. A kiedyś był czas, kiedy sam więcej się zaangażowałem, właśnie byłem w Młodzieżowym Domu Kultury i to pozwalało, że zająć się dosyć dużą grupką dzieci. I dzięki temu uzyskaliśmy wyniki spore, można tak powiedzieć. 20 parę osób na przestrzeni kilku lat dotarło do finałów Mistrzostw Polski juniorów. 4 razy startowaliśmy i uczestniczyliśmy w drugiej lidze juniorów. Także, i też jako seniorzy, żeśmy chyba raz trzecią ligę wygrali, ale to był bardzo już taki odległy czas. Teraz startujemy w tych ligach, ale na razie bez takich większych sukcesów. Troszkę mniejsze, ale mówię, czy Hubert, czy Hanna, już nawiązują kontakt z czołówką wojewódzką, więc to jest nadzieja, że może nawet drużynę juniorów uda nam się przeprowadzić przez czwartą ligę dojść do trzeciej ligi, a później może gdzieś dalej. Ale tutaj to nie jest dla nas taki super priorytet. Cieszymy się z indywidualnych i drużynowych sukcesów, ale najbardziej nas cieszy to, jak młodzi ludzie oprócz szachów uzyskują na przykład sukcesy w informatyce, matematyce czy plastyce, a to się dość często zdarza. Albo na przykład jeden z naszych szachistów był wicemistrzem Polski do lat 8, a teraz jest wspaniałym pianistą.
1: Proszę.
0: Może nie jest takim na skalę światową czy krajową, ale wiem, że swego czasu zamienił szachy na fortepian stosunkowo szybko po tym wicemistrzostwie Polski i chodził do szkoły muzycznej, bardzo ładnie się rozwijał i to go cieszyło i wiem, że z dużymi takimi sukcesami swoimi osobistymi.
1: Nawet jak zamienił te szachy na fortepian, to myślę, że te szachy i tak już z nim zostaną.
0: Tak, bo on się teraz pojawia czasami na turniejach, też już jest w średniej szkole. Także to się przenosi. No i też takie satysfakcje mamy, że nasi szachiści klubowi uczestniczą w zmaganiach szkolnych, bo szkoły mają swoją klasyfikację, tam Szkolny Związek Sportowy organizuje turnieje drużynowe, jeżeli z naszego klubu są szachiści z której szkole i tam się uda czwórkę rozbierać, to oni później wzmacniają tą drużynę i często awansują na przykład do finału wojewódzkiego. To jest dla nich satysfakcja wielka, dla rodziców. Widać, jak dzieci po kilku zajęciach, można tak powiedzieć, rozkwitają.
1: A ilu członków liczy obecnie wasz klub?
0: Mamy w tej chwili zarejestrowanych z licencjami około 110 członków, z tym, że nie wszyscy są aktywni. Mhm. To są też dość często tacy nasi weterani szachowi, którzy się porozjeżdżali po Polsce. Niektórzy są lekarzami, niektórzy są informatykami, mieszkają w Gdańsku, w Lublinie. Na przykład jeden z szachistów w tej chwili jest lekarzem, jest w Lublinie, tam informatykę, mamy logistykę, bardzo różnie.
1: No ale macie z nimi jakiś kontakt?
0: Mamy kontakty, oni czasami się odzywają, czasami nawet grają w naszych drużynie, jak nazwijmy, uda się nam zsynchronizować start w lidze z ich możliwościami. To taki Piotruś Lewicki zdobył właśnie rok temu na lidze pierwszą kategorię szachową. Wrócił, po jakimś czasie nie grał, ale wrócił na ligę, zagrał i podniósł swoją siłę gry wcześniej, a to udowodnił w turnieju. Także to są też takie powroty. Też mam sytuację taką, że obecnie w zarządzie mam dwóch swoich wychowanków. Którzy kiedyś grali w szachy jeszcze jako uczniowie szkoły w Krzywczy, a teraz mieszkają, jedno mieszka w Przemyślu, drugie w gminie Krzywcza, a

0: są członkami zarządu, także jak trzeba organizować turnieje, to pomagają. No i tak to wygląda mniej więcej. Także to życie w różny sposób. No, muszę powiedzieć, że my jako członkowie, czy ja osobiście również angażujemy się w wspieranie wdrażania szachów do szkół. To jest jedna z takich moich osobistych ambicji, ale też i niektórych członków naszego klubu, które przerodziło się między innymi w to, co mówiłem. To troszkę między innymi dzięki mojej aktywności, ale nie tylko mojej, bo na przykład pan Zdzisław Nowakowski, taki świetny informatyk z Mielca, dzięki naszej współpracy, bo on od strony informatycznej, a ja od strony matematyczno-szachowej, żeśmy zabiegali o to, żeby ministerstwo właśnie wprowadziło te zmiany w podstawie programowej i wtedy równocześnie zarówno szachy znalazły się w podstawie programowej, jak i kodowanie jako element nauczania w klasach 1-3 w tym samym czasie zostały wprowadzone do podstawy programowej i to no, spora zasługa właśnie takiej grupy merytorycznej działającej przy Ministerstwie Edukacji, w której członkiem jest pan Zdzisław Nowakowski z Mielca, który no, zsynchronizowaliśmy w jakimś sensie swoje działania, bo myśmy szli od strony jak gdyby Polskiego Związku Szachowego, ja, a on z kolei od swojej tej merytorycznej. To jest taka komisja, która proponuje różne zmiany w nauczaniu informatyki na różnych poziomach, między innymi w szkole podstawowej. Także to jest taki nasz wspólny sukces. No i on poszedł dalej. Ta współpraca poszła dalej. Myśmy już dwukrotnie zorganizowali taką dużą imprezę na terenie Podkarpacia. To Gwieda Arena. To były organizowane takie kongresy IT, matematyka i szachy. No i tam w jednym było 800 uczestników, a w drugim już było około 1800 uczestników i tam to się składało jak gdyby z dwóch takich elementów. Jeden to była gra, duża gra drużynowa i tam było kilkaset uczniów, w jednym 500, w drugim 600 roku. No i było sporo studentów, nauczycieli. Ten kongres miał za zadanie właśnie propagowanie nauczania matematyki z wykorzystaniem szachu biologicznych, ale też i kodowania nauczania informatyki.
1: A czy trudno jest dziś zainteresować dzieci i młodzież szachami? Bardziej dzieci chyba. Zapytam o to w kontekście szkół podstawowych.
0: Znaczy, nie jest łatwo.
1: Oni no podejrzewam.
0: Sami nie przychodzą. To trzeba jednak wyjść naprzeciw, zachęcić, poinformować. Ale jak już się dotrze do dzieci i rodziców, bardzo często pozytywnie odpowiadają. Jeżeli na poziomie szkoły uda się dotrzeć, to wtedy jest się skutecznym, jak gdyby dociera się. Natomiast tak nazwijmy z ulicy, czy tak jak gdyby z ogłoszenia, że przyjdą do klubu, jest to rzadsze, dużo rzadsze. Aczkolwiek zdarza się i ja właściwie w ciągu roku mam no, kilkanaście, może więcej telefonów czy informacji, a kiedy są zajęcia, chciałbym zapisać i to w różnym wieku. Dość często to są dzieci takie 6 lat, 7, 5, 8, 10, 12, ale też i 14. Także w bardzo różnym wieku.
1: To ja dopytam o to, jak wygląda szkolenie takich młodych szachistów? Mm-hmm. Powiedzmy, że rodzic przeprowadza 5- czy 6-letnie dziecko. Mm-hmm. Od czego zaczynacie? Co robicie, żeby zainteresować tego młodego człowieka tą królewską grą?
0: Tak. No cóż, każdy instruktor pewnie ma trochę inne metody, ale my staramy się, opieramy się na takich elementarnych zasadach gry, które trzeba najpierw wdrożyć, zachęcając dzieci no, różnymi sztuczkami, nazwijmy to dydaktycznymi.
1: Na przykład?
0: Na przykład o pionku. O. Pion postąpił naprzód krok, że piechurem był wytrwałym, za to hetmanem go mianowałem. To jest zasada, że jeżeli pionek dojdzie do ostatniej linii, to go możesz zamienić na przykład na hetmana, ale nie tylko, również na skoczka, końca, wieżę. A więc to jest taki wierszyk, powoduje, że jest konsternacja troszeczkę u dziecka i taki uśmiech, zainteresowanie, że coś takiego się... Poza tym no, sam przykład swój, jeżeli ja coś tłumaczę, pokazuję i oni widzą, jak ja jestem w tym no, dobry, czy im to ładnie pokazuję, no to już powoduje, że ten uśmiech na twarzy jest. A poza tym stopniujemy trudności. Czyli zaczynamy od bardzo takich elementarnych zasad i to ja propaguję taką metodę, analityczną metodę nauczania gry w szachy.
1: Na czym ona polega?
0: Algierd Tarachowicz to jest taki w Polsce żyjący Rosjanin, ale już ohoho, on ma żonę Polkę, ma dwie córki, to już jest pan,

0: podeszłym wieku. Oby Olgierd jeszcze żył, życzę mu bardzo dużo zdrowia, ale od niego, można tak powiedzieć, zaraziłem się tą metodą. Najpierw ją znalazłem w internecie, był wywieszony i ja pytałem się jego mailowo, czy mogę wykorzystać tą metodę. Później doszło do tego, że tą książkę jego wydałem. Udało mi się wydać wspólnie, jak byłem pracownikiem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, on wyraził zgodę. Wprowadziliśmy to, sporo czasu było, żeśmy to musieli wprowadzić w szatę taką, żeby można było to wydrukować. Wyposażyliśmy w pracę dziecięce plastyczne, no i żeśmy wydrukowali. Ta metoda polega na tym, że małymi kroczkami uczymy dzieci. Na przykład przez pierwsze 2-3 zajęcia uczymy tylko o pionkach, ale te pionki dzieci już poznają wszystkie aspekty funkcjonowania tych pionków. Nie wiem, czy pan redaktor gra w szachy, ale jeżeli gra, to pewnie wie, co to jest bicie w przelocie. Jak nie,
1: próbowałem.
0: No właśnie, a bicie w przelocie to już jest taki troszkę niuans w szachach, o których ktoś, kto się nie uczył sam z podręcznika albo nie był na zajęciach jakichś, może nie wiedzieć. I wielu grających w szachy nie wie, co to jest bicie w przelocie. Dzieci po tych 3 dniach wiedzą, co to jest bicie w przelocie, wiedzą, jak się promuje, wiedzą, co to są przełomy pionowe, a więc sporo o tych pionkach wiedzą. W normalnych metodach nauczania, takich szybkich dosyć, czasami kluby prowadzą taką naukę, że pokazują gry w szachy, jak widzą, że dziecko jest trochę sfrustrowane, to może idź poszukaj sobie inną dyscyplinę. My tak nie prowadzimy takiej, no nie, wiele klubów podobnie jak my, ale my prowadzimy zasadą taką, się posługujemy, że nawet jak ktoś wolniej poznaje te tajniki, to on może dużo dalej zajść niż ten, który szybciej pozna.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Biedronka Przemyśl. Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
5: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Miks już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: SK Przemyśl.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna p***, ja chcę myśleć.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.